tonyera na marehemu mweni mala kome provincia wampula mashikamolu mevara na uradi Mosambiki provincia chila chochese ukabdelgado vreke wampulu niasa ni uzambezia